Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Śnie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświeć Cię do mnie. Jestem niebem, dla Was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co Cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla Was rozciągam się.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce. Co cię we mnie, zachodźcie. Ile chcecie, dla was rozciągam.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spliffiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się
1: tak.
0: Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: w rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszcza. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

drama. Proszę, ja własnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dół.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

0: metr chod wewnątrz.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

0: strachot waki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od sumy.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: Jaki będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie, nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam na naszym fanpage'u facebookowym, będzie trochę o koncertach, ale też będzie sporo nowości, ponieważ na przestrzeni ostatnich 2 tygodni ukazało się naprawdę

Troszeczkę był to dla mnie koncert przypadkowy. Powiem tak, długo go nie planowałam, ale mniej więcej chyba 2 tygodnie przed koncertem stwierdziliśmy, że może warto by było się wybrać i posłuchać, jak oni grają na żywo. Ja ich jeszcze nigdy nie widziałam. Mało tego, 2 tygodnie temu to jeszcze nie do końca wiedziałam, co oni grają i jaką ostatnią płytę wydali. No ale, jak już się dowiedziałam, to stwierdziłam, że zdecydowanie warto pójść na koncert. No i co do samego koncertu, to naprawdę działo się sporo. Zacznę od tego, że zdarzył się pewien wyjątkowy przypadek, ponieważ zespół Support, czyli zespół, że tak powiem, gość specjalny zwany Supportem, zespół, który nazywa się Młot na Czarownicę, też zaprezentował się naprawdę świetnie. A tam w tamtym zespole zdecydowanie doceniam wokal, ale także niektóre riffy gitarowe, które były dość mocno metalowe, mocno hardrockowe. No i ogólnie muzycy mieli doskonały kontakt ze swoją publicznością. No i świetnie rozgrzali przed koncertem Namora. A co do samego Namora, to myślę, że opowiem chwilę o nim, ale najpierw posłucham jednego utworu.

To był zespół Namor w utworze No Namor. W sumie teraz zorientowałam się, że w zasadzie wam tego zespołu nie przedstawiłam, a przecież po raz pierwszy on gra

tutaj w muzycznych skrajnościach, choć jeśli słuchacie innych audycji w Radioaktywnym, to prawdopodobnie znacie go doskonale. Jest to zespół, który powstał po śmierci Romana Kostrzewskiego, bo wcześniej składają się na niego byli członkowie zespołu Kat, a w zasadzie zespołu Kat i Roman Kostrzewski. To był taki, można powiedzieć, drugi Kat, powstały po tym, jak ten pierwotny Kat się ze sobą panowie pokłócili. No i w pewnym momencie był Kat i Roman Kostrzewski. No ale niestety w roku 2022, jak dobrze pamiętam, Roman Kostrzewski niestety zmarł. No i wtedy powstał zespół Namor. Nagrali jedną płytę, Ofiary Pustki, z której właśnie pochodzi kompozycja No Namor. Swoją drogą zadedykowana właśnie dla Romana Kostrzewskiego, no i ona wybrzmiała mniej więcej chyba w połowie koncertu, jak dobrze pamiętam. No i co do samego koncertu, no to zasadniczo było to dla mnie dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ spodziewałam się takiego dość mocno ciężkiego grania, aczkolwiek momentami tu miałam wrażenie, że te nagrania są dość mocno bluesujące. Zresztą jak się przed chwileczką przekonaliście, no to No Namor jest zdecydowanie takim utworem dosyć ciężkim, ale z takim odrobiną bluesowego sznytu. Jeśli chodzi o ten koncert, to ciekawostką było to, że główny perkusista zespołu Namor no, się chyba rozchorował, no i musieli, że tak powiem, pożyczyć perkusistów ze znajomych, no i grali tak naprawdę na dwóch perkusistów. Pierwszą połowę koncertu zagrał jeden, drugą połowę zagrał drugi. No i podobno panowie musieli się uczyć utworów mniej więcej w 2-3 dni, ale wyszło fantastycznie. Muzycy doskonale się ze sobą dogadywali na scenie i też utrzymywali świetny kontakt z publicznością. Nie było zbyt dużo, można powiedzieć, takiego storytellingu, które ja w sumie lubię, ale ten klimat tego koncertu właśnie w Pięknym Brzegu naprawdę wywarł na mnie ogromne wrażenie, biorąc pod uwagę fakt, że ja po raz pierwszy właśnie miałam okazję być w tym, można powiedzieć, klubie, takim namiocie koncertowym Piękny Brzeg. Bardzo fajne miejsce, jeśli kiedykolwiek będziecie w Warszawie, no to polecam zobaczyć. Oprócz tego, że tam są koncerty, to dają też doskonałe zapiekanki. Akurat po koncercie miałam okazję sobie taką zapiekankę skosztować. Bardzo, bardzo mi się podobał koncert zespołu Namor. Co ciekawe, na koniec koncertu jeszcze pojawiły się dwa utwory Kata. Dla mnie to było dosyć duże zaskoczenie, no bo różnie to bywa, szczególnie w przypadku, gdy członkowie zespołu się ze sobą pokłócą. Czasami jest problem z prawami autorskimi, jedni mają, inni nie mają, z prawami do nazwy. No ale wokalista, czyli Michał Laksa, zdecydował się na zagranie dwóch, a w zasadzie zaśpiewanie dwóch kawałków Kata i Romana Kostrzewskiego. Mamy to w zasadzie Kata, ale on grał w tym zespole od 2003 roku, to w zespole Kat i Roman Kostrzewski. I zagrali kawałek Wyrocznia oraz także kawałek Śpisz jak kamień, który dedykowali, że tak powiem, wszystkim zmarłym przyjacielom ciało. Pamiętam też, że nie pamiętam, chyba właśnie przy Wyroczni. Jak dobrze pamiętam, Michał Laksa opowiedział taką historię, jak kiedyś wybrali w góry z Romanem Kostrzewskim. No i chcieli zebrać chyba jakieś porzeczki, jakieś jagody. No i wybrali się wczesną porą, wczesnego poranka. Poszli w miejsce, gdzie było im powiedziane, że na pewno znajdą odpowiedni zapas tych owoców. Przyszli i nic tam nie było, więc po prostu wrócili do schroniska. Mam tu dzisiaj tak naprawdę dla was dwa kawałki, ale jako, że ta relacja z tego koncertu, głównie z uwagi na to, że nie jestem specjalistką zespołu Namor, była dosyć krótka, to zagram jeden, zagram tą Wyrocznię, ponieważ to był kawałek, który ja gdzieś kojarzyłam, gdzieś z radia chyba, czy gdzieś z przeszłości i bardzo mi się on podobał, właśnie to wykonanie Michała Laksy, zdecydowanie inne od tego, co za chwilę usłyszymy, no bo on nie nagrał jeszcze tych kawałków. A co do jeszcze informacji z obozu Namor, nowa płyta Wiosną. Tytułu nie pamiętam, ale myślę, że wkrótce się dowiemy. A na koniec relacji z koncertu Wyrocznia.

To była wyrocznia w wykonaniu zespołu Kat and Roman Kostrzewski, albo Kat i Roman Kostrzewski. To jest nagranie z albumu CD-DVD Życie po życiu. To chyba był koncert gdzieś z początku, z okolicy chyba 2008-2010 roku i on był gdzieś nagrany w Katowicach, no bo jak zapewne się orientujecie, jeśli kojarzycie Kata, no to jest to zespół śląski. No ja powiem tak, ta wyrocznia w wykonaniu Michała Laksy była troszeczkę inna. Mam wrażenie, że trochę bardziej spokojna, mniej metalowa. Prawdopodobnie wynika to z tego, że on ma dość taki mocno bluesujący głos. No i też dla niego to było pewne wokalne wyzwanie. No i jak sam zapowiadał tę piosenkę, mówił, no fajnie to się grało na basie, ale w sumie dawno tego nie śpiewałem i cały czas próbuję się dobrze nauczyć śpiewać tej piosenki. Powiem tak, wyszło naprawdę fantastycznie. I ogólnie cały koncert mi się podobał. Co do setlisty, no to oprócz właśnie dwóch utworów Kata, czyli Wyroczni i Śpisz jak kamień, który mam dzisiaj na playliście, ale już go nie zagram, Enamor zagrał też całą płytę Ofiary pustki. Trasa chyba dalej jest kontynuowana i kończy się mniej więcej chyba jakoś w listopadzie w różnych miastach. Wiem, że dzień przed Warszawą chyba byli w Zielonej Górze, bo oni tak głównie to dość weekendowo grają, bo jak to takie troszeczkę mniejsze polskie zespoły, no to często grają weekendowo, bo mają normalną pracę zawodową, rodzinę, dzieci, wnuki i wszystko inne. Ale podobno właśnie nagrywają nową płytę. I to nagrywanie tej płyty zgodnie z opowieścią Michała Laksy polega na tym, że najpierw on dostaje, można powiedzieć, wersje instrumentalne utworów, które inni muzycy zespołu chcą mu zaprezentować i jakoś do tego dogrywa tekst. Tak nagrywali tę pierwszą płytę, tą drugą może nagrają troszeczkę inaczej, ale z tego co mówił na koncercie, to ten sposób nagrywania bardzo mu odpowiada. No nic, czekamy na wiosnę, chyba płyta będzie się nazywać Gra Wstępna, jak dobrze pamiętam. No i zobaczymy, kiedy to dokładnie się ukaże. A skoro nowa płyta, to może i będzie też kolejna trasa koncertowa. Koncerty Enamora zdecydowanie polecam i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ich na żywo zobaczę. A teraz już przechodzimy do tej, można powiedzieć, drugiej części audycji, gdzie będę prezentować nowości. Jako, że w zeszłym tygodniu no troszeczkę mnie poskładało, tak dość mocno, jeśli chodzi o przeziębienie, no to audycja się nie odbyła, więc mam tu dzisiaj taką kombinację części płyt, które miały zostać zagrane w zeszłym tygodniu, ale to się nie udało ze względu na, powiedzmy sobie szczerze, mój brak głosu. I też kombinację płyt, które ukazały się dosłownie w ostatni piątek, czyli 9 listopada. Zaczniemy od tej płyty, która jak dobrze pamiętam, ukazała się jeszcze chyba we wrześniu albo na samym początku października. Jest to najnowszy album zespołu Nothing But Thieves zatytułowany Stray Dogs. Co my tu mamy? Mamy tutaj takie, można powiedzieć, dość rockowo alternatywne granie. Utwory są dosyć szybkie, takie mocniejsze i czasami trochę mocniejsze, no i zdecydowanie bardzo, bardzo eksperymentalne. Naprawdę to jest dosyć zaskakujące na tym albumie. Ja tak w sumie Nothing But Thieves, to tak odkąd właśnie ogłosili wydanie tej płyty, dokładna data premiery 25 września, no to tak sobie ich śledziłam i pamiętam, że miałam jeszcze plan, żeby jeszcze zagrać to nie z tydzień temu, ale jeszcze tydzień wcześniej. Ale coś tam mi wypadło, więc wyszło mi to, czy nie zdążyłam przesłuchać tej płyty, więc dopiero dzisiaj. Płyta Stray Dogs, mocna alternatywa, trochę rocka. No i też jest chyba, jakoś w styczniu jest europejska trasa koncertowa, jednak ja nie słyszałam na temat koncertów w Polsce. Dwa utwory, które mi się najbardziej spodobały na tym albumie, przed nami.

I tak nagle ten utwór się urywa. Nothing But Thieves z płyty Stray Dogs, która ukazała się 25 września tego roku, czyli można powiedzieć 3 tygodnie temu, no ale chwileczkę musiała poczekać na swoją kolejną audycję Muzyczne Skrajności. Co ciekawe na tym albumie, że utwory są dosyć różnorodne. Tak jak zapewne zauważyliście, pierwsza kompozycja, którą grałam, to było Death in the Backseat. I ona była taka mocno, mocno alternatywna, elektroniczna. A ta druga, czyli utwór tytułowy z tegoż właśnie albumu, już troszeczkę bardziej rockowy, troszeczkę bardziej przestrzenny, momentami nawet troszeczkę industrialny. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa płyta, jeśli lubicie takie może trochę dziwaczne brzmienia, no to zdecydowanie zachęcam was do przesłuchania tego albumu. No a my teraz przechodzimy do utworu, który w ostatnim okresie naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie zaskoczył. Pierwsza kwestia jest taka, że nie spodziewałam się, że zespół Mogwai, który kojarzy mi się trochę z taką muzyką rockową, industrialną, czasami momentami ambientową, no bo oni w swojej historii mają naprawdę różne płyty, nagrywa nowy album, który będzie nosić tytuł Happy Tears i ukaże się 8 stycznia, czyli już w przyszłym roku. No a na utwór zapowiadający ten album wybrali kompozycję Underground w duecie, uwaga, z Iggy Popem. Tej współpracy się absolutnie nie spodziewałam. Jakoś nie mogłam sobie wyobrazić, że oni mogliby ze sobą współpracować, a tu proszę. Coś zdecydowanie bardziej zaskakującego. Co ciekawe, jeszcze możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego oni zdecydowali się ze sobą współpracować. W książce, która nosi tytuł Spaceships Over Glasgow, Mogwai, Mayhem and Misspent Youth, Stuart Braithwaite, jak mam nadzieję, że dobrze przeczytałam to nazwisko, z Mogwai, wspomina, że ogromną inspiracją dla niego i dla jego muzyki byłby zespół The Stooges. Podobno jak trafił na ich pierwszy album studyjny, to absolutnie się zakochał. Zrobił to mimo tego, że kiedy on już się urodził, to ten zespół już absolutnie nie istniał, więc zakładam, że dla niego jest bardzo dużym wyróżnieniem to, że Iggy Pop zdecydował się na współpracę z Mogwai. Utwór jest o tyle zaskakujący, że ja jeszcze zwróciłam uwagę trochę na tekst, który jest dosyć pretensjonalny, zdecydowanie niepoprawny politycznie. Zresztą sami posłuchajmy. I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

job, a job. It's a job. A job, a job.

Tak właśnie brzmi Underground Mogwai w duecie z Iggy Popem. Po, można powiedzieć, troszeczkę takiej szybkiej analizie tekstu doszłam do wniosku, że to też troszeczkę może być taka dosyć gorzka satyra na temat obecnego świata i tego, że wszyscy mają wobec wszystkich ogromne oczekiwania, że powinieneś mieć normalną pracę, normalnie żyć i generalnie nic nie powinno, powinieneś być po prostu normalny, a jak bolisz underground, czyli takie można powiedzieć podziemie muzyczne, no to nie do końca będziesz zrozumiany przez wszystkich. No i też mam wrażenie, że tutaj są takie delikatne odniesienia do rzeczywistości w przemyśle muzycznym, który oczekuje tak naprawdę dokładnie tego samego od artysty, żeby się w pewien sposób dostosować, a jak się nie dostosujesz do pewnych standardów różnych wyglądowych, muzycznych, no to kończysz w tak zwanym undergroundzie, czyli w podziemiu, no i nie jesteś w stanie często zrobić takiej fantastycznej kariery. Ja oczywiście akurat nie mam nic, a nawet bardzo lubię właśnie takich undergroundowych artystów. Niemniej jednak wiem, jak ciężko jest być takim niszowym artystą i jak ciężko, że tak powiem, zorganizować cokolwiek, na przykład trasę koncertową, czy nawet wydanie albumu i jak dużych nakładów inwestycyjno-czasowych i pieniężnych to wymaga. Rozmawiałam wielokrotnie z muzykami na ten temat, no i wniosek jest jeden. Jeśli nie masz tak naprawdę fantastycznych pleców, no to naprawdę może być ci ciężko. Poza tym Iggy Pop jeszcze wypowiedział się na temat tego utworu. Powiedział tak: początek utworu skojarzył mi się z przytłaczającą samotnością współczesnego świata. Partia wokalna, której aranżacją zajął się Matt Sweeney, brzmiała tak, jakby była stworzona dla kogoś, kto jest naprawdę wkurzony i nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć to głośno. Zdecydowanie tak, ten tekst jest naprawdę mocny. Jeśli chcecie sobie zanalizować, to oczywiście jest on dostępny w internecie. Jest tam dużo, trochę idiomów, ale też dużo takich mocnych słów do tego. Stąd też taki drobny wniosek, że to może być trochę nawiązanie do rzeczywistości przemysłu muzycznego. Co do płyty Happy Tears, będzie to takie, można powiedzieć, podsumowanie 30 lat działalności Mogwai, którzy założyli się w 96 roku. A teraz przechodzimy już do klimatów zdecydowanie mniej undergroundowych, bardziej takich rockowych, choć rockowych, bluesowych, w sumie coś pomiędzy. I mam dla was teraz płytę, na którą naprawdę bardzo długo czekałam. Jak Sari Shore ogłosiła premierę nowego albumu Running Wild z utworem Mister in the Middle, to pewnie pamiętacie, że grałam go i się zachwycałam tym utworem. Później, jakieś chyba 2-3 tygodnie, pojawiła się kompozycja Running Wild, o której także nie omieszkałam wspomnieć w muzycznych skrajnościach. No a od zeszłego piątku już mamy całą płytę Running Wild. I tutaj naprawdę jest ogromny wybór utworów. Trochę rockowych, trochę balladowych. I cały czas patrzę na setlistę tego albumu i nie mogę się zdecydować, co tu dzisiaj zagrać jako ten drugi utwór. Co ważne, Sari Shore także przyjeżdża do Polski. 10 listopada Gdańsk, 11 listopada Kraków. No i z tym koncertem w Krakowie może się wiązać pewna niespodzianka, ale na razie nic nie mogę zdradzać. Mam nadzieję, że wszystko się uda, a jeśli się uda, to oczywiście dowiecie się w swoim czasie. A teraz słuchamy Running Wild, a w zasadzie płyty Running Wild, utworu Call It Freedom.

Sari Shore płyta Running Wild. Trochę utworów szybszych, trochę wolniejszych, jednak zdecydowanie więcej tych wolniejszych. Niemniej jednak Elevator jest taką, można powiedzieć, dosyć żywą, szybką kompozycją. Jeśli sobie przyrównam tę płytę do albumu Never Say Never, o którym akurat miałam okazję z Sari porozmawiać już, no będzie 8 lat temu chyba, no to widzę, że tutaj jest troszeczkę więcej ballad niż na Never Say Never, aczkolwiek tam też były bardzo ciekawe fragmenty. No i w sumie jestem ciekawa, co by o tym albumie Sari Shore powiedziała. Może się dowiemy, może nie. Będę szukać pewnie jakichś wywiadów, bo może już coś udzieliła. No ale skoro już o Sari Shore tyle zostało powiedziane, to czas przejść do ostatniej płyty w dniu dzisiejszym. Tym razem będę was zdecydowanie uspokajać do snu, bo jest to taka płyta jazzująco alternatywna, bardzo, bardzo spokojna, z wieloma fantastycznymi duetami. Między innymi występuje na tym albumie Cat Power Anoni, ona też występuje, a główną autorką tego albumu jest Michelle DJ-Ocello. To jest najgorsze nazwisko chyba dla redaktorów. Więc powtórzę je tylko raz. Michelle DJ-Ocello wydała ostatnio album Synonym. Jest to płyta, która także ukazała się w ostatni piątek. No i tutaj jest taki, można powiedzieć, zestaw wielu fantastycznych duetów. Nazwiska naprawdę wielkie. Pamiętam na pewno, że była na tym albumie Chaka Khan, co dla mnie było dosyć dużym dziś zdziwieniem. Był też Robert Glasper, Liz Wright, Lian LaHavas, Brandi Carly, Anoni, Willow, no i Cat Power. To tak kilka tylko takich nazwisk, które właśnie wymieniłam. Dużo właśnie takich duetów i takiego, można powiedzieć, jazzującego, trochę R&B, trochę soulu. Bardzo, bardzo spokojna taka jesienna płyta. Zdecydowanie idealna na dzisiejszy wieczór. Najpierw posłuchamy duetu z Anoni, I Got You Baby.

I got you, baby, Meshal i Anoni. Już drugi raz nazwiska nie będę czytać, bo się chyba połamie. Na koniec chciałabym wam zaprezentować jeszcze utwór nagrany przez Meshal w duecie z Cat Power, która swoją drogą wczoraj wystąpiła w Warszawie. Akurat nie miałam okazji pojawić się na tym koncercie, choć przez chwilę planowałam, no ale nie tym razem, może następnym. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie za tydzień na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Już zapowiem, będzie bardzo koncertowo, nowości zejdą na drugi plan. Opowiem o koncertach, na których byłam, no i też myślę, że sobie podsumujemy rezydencję Céline Dion w Paryżu, ale akurat to będzie taki, można powiedzieć, kontent mniej muzyczny, ale dużo się tam wydarzyło, też czytałam dużo takich, można powiedzieć, materiałów, też w języku francuskim, co tam się działo, jak się działo. I myślę, że niektóre ciekawostki mogą was również zainteresować. A ta rezydencja właśnie kończy się w sobotę, więc w czwartek w przyszłym tygodniu będzie takim idealnym terminem, żeby to wszystko jakoś podsumować. Nie mam jeszcze dokładnego planu, ale o tym pomyślę. A po prostu teraz mówię do usłyszenia za tydzień.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Parnomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Yeah.